Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

społecznie Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

love.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery. To numery na lewe papiery bija.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Thank you very much. I was so excited, so nervous.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Agnieszka Liburska. Zapraszam na przegląd prasy irlandzkiej, czyli spojrzenie na najważniejsze tematy obecne w irlandzkich mediach, tych tradycyjnych i elektronicznych. Sprawdzimy, czym żyją dzienniki i portale na Zielonej Wyspie. Głównym tematem i najważniejszą informacją dnia jest potwierdzenie pierwszego przypadku wirusa języka niebieskiego BTV w Republice Irlandii w stadzie bydła w hrabstwie Wexford. Minister rolnictwa Martin Haydon określił tę wiadomość jako niepożądaną, ale niestety również niespodziewaną, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się wirusa w Europie, Wielkiej Brytanii, a ostatnio w Irlandii Północnej. Wirus przenoszony jest przez małe muchówki, nie stanowi zagrożenia dla ludzi, czytamy, ani bezpieczeństwa żywności, ale dotyka zwierzęta parzystokopytne, takie jak bydło i owce. Haydon podkreślił, że trwające niskie temperatury ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, ale zachęcił rolników do dyskusji z weterynarzami na temat szczepień. Polityka i społeczeństwo. Radna hrabstwa Meath zgłosiła, że została opluta podczas rzekomego ataku rasistowskiego w Navan. Sprawca miał jej zarzucić, że próbuje uczyć Irlandczyków, jak żyć we własnym kraju. Spór o billboard Sinn Féin. Billboard w okolicy Newry, na terenie należącym do Departamentu Infrastruktury, jest przedmiotem dochodzenia planistycznego, ponieważ został wzniesiony bez pozwolenia. Inne partie wzywały do jego usunięcia. Inicjatywa w sprawie zapobiegania samobójstwom. Czytamy, że w Irlandii Północnej wszczęto nową inicjatywę w celu poprawy usług zapobiegania samobójstwom. I pozostałe wiadomości. Zmarł Paddy Clancy, legendarny redaktor i prezenter radiowy stacji RTE, który wyszkolił pokolenia irlandzkich dziennikarzy. W związku z silną burzą zimową w Stanach Zjednoczonych port lotniczy w Dublinie ostrzega pasażerów przed zakłóceniami w lotach transatlantyckich w ten weekend. A w temacie rozwoju cyfrowej opieki zdrowotnej czytamy, że opublikowano raport na temat stanu opieki zdrowotnej w Irlandii, wskazujący na rosnące znaczenie integracji systemów i cyberbezpieczeństwa.

tyle na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejny przegląd prasy irlandzkiej na antenie Radia Cenzura. Materiał przygotowała Agnieszka Liburska. Montaż i dźwięk Piotr Liburski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów.
1: Lepiej nie mów nic, lepiej nie mów nic.
0: Zwalania na błędy tego systemu.

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam Państwa serdecznie i zapraszam wszystkich słuchaczy na kolejną audycję z cyklu Na prawej stronie osi. Dzisiaj tytuł Sztuka, która przekracza ciemność. Niezwykła historia miłości i pasji w teatrze Exit. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wartościach tradycji, pięknie, i sprawach fundamentalnych w realiach XXI wieku. Dzisiaj naszymi gośćmi jest absolutnie wyjątkowa trójka gości z Krakowa, którzy udowadniają, że dla ludzkiego ducha napędzanego wiarą i pasją nie ma barier do pokonania. Moimi Państwa gośćmi są Maciej Sikorski, reżyser, scenarzysta, charyzmatyczny założyciel krakowskiego teatru Exit, z którym już rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Witaj, Macieju.
2: Dzień dobry.
0: Oraz dwoje niezwykłych aktorów tego teatru. Joanna i Ryszard Waligura.
1: Dzień dobry.
0: Pięknie. Asia na co dzień zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym i porusza na wózku, a Rysiek od ponad 50 lat jest osobą niewidomą. Łączy ich scena, na pewno głęboka wiara oraz piękna, poruszająca historia miłości, która niedawno zaprowadziła Was, Asiu i Ryśku, przed sakramentalny ołtarz.
3: Tak. Dokładnie tak było.
0: Porozmawiamy zatem o tym, jak teatr potrafi wyciągnąć z człowieka z cienia, o łamaniu barier, o nowym projekcie filmowym opowiadającym ich historię oraz o tym, dlaczego w świecie, który promuje samowystarczalność, to właśnie słabość i spotkanie z drugim człowiekiem rodzą tą największą siłę. Zostańcie Państwo z nami. I teraz zaczniemy od pytania do Macieja. Maćku, teatr Exit działa już od prawie dekady. Kiedy zakładałeś ten teatr, przyświecała Ci idea, że kiedy wieje Duch Święty, nie ma rzeczy niemożliwych. Jak z perspektywy czasu oceniasz tę artystyczną i duchową drogę? Co było największym wyzwaniem?
2: Wyzwania nie było jakiegoś może jednego największego. Tylko zawsze wyzwaniem było zdobywanie środków, bo my wystartowaliśmy w takiej, wydawało się, komfortowej sytuacji, czyli mieliśmy taki program unijny na starcie, który miał pomagać aktywizować osoby z niepełnosprawnościami, miał ich prowadzić na rynek pracy i z takim założeniem powstał Teatr Exit, czyli stworzenie profesjonalnego teatru, który byłby też miejscem zatrudnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wydawało nam się, że pracujemy w jakimś takim cieplarnianym świecie i te warunki są takie stabilne, ale to już po roku okazało się, że ten projekt nie został przez Unię odnowiony i w zasadzie przez 9 lat pracujemy, w zasadzie nie wiem, jak to jest możliwe, bo zdobywamy finansowanie na kolejne projekty, a już było ich 17 czy 18 filmowych, teatralnych, filmów dokumentalnych. I to jest, no to jest w ogóle niesamowite, bo tak myślę, że jakoś bez takiego Bożego błogosławieństwa, bez wsparcia, to byłoby niemożliwe, bo po ludzku to by się nie udało w żaden sposób funkcjonować 10 rok, nie mając instytucjonalnego, stałego wsparcia, pracując od projektu do projektu jeszcze, spotykając się codziennie, czyli tu dochodzi kwestia mojego zatrudnienia, etatu. Przez jakiś czas pracowaliśmy w ramach Stowarzyszenia Klika, więc to pomagało, bo był przynajmniej etat i jakieś miejsce na próby. Teraz od kilku lat jesteśmy zupełnie samowystarczalni, pracujemy w strukturach Fundacji Teatru Exit, więc myślę, że największym wyzwaniem było to, żeby ten teatr po prostu istniał, żeby zdobywać finansowanie nie tylko na takie trwanie, ale też na kolejne projekty.
0: Pięknie. To teraz zwrócę się do naszych nowożeńców. Kochani, trafiliście do Teatru Exit, gdzie tekst, scena i ruch są formą wyrazu. Czym dla Was osobiście stało się to miejsce? Teatr. Czy teatr pozwolił Wam odkryć coś w sobie, o czym sami wcześniej siebie nie podejrzewaliście.
1: Teatr umaczka to jest moja praca. Ja się dobrze czuję z Maćkiem i z teatrem Exit. Jak nie ma teatru, jak jest weekend, to mi się przykry. Ja mówię, Panie Boże, ja muszę coś zrobić, bo się zanudzę. Ja mieszkam w DPS-ie, ale mam nadzieję, że to się zmieni i kiedyś Pan Bóg nas wysłucha i da nam mieszkanie.
0: Ryśku?
3: Teatr Exit jest takim miejscem, gdzie mogę się realizować i muzycznie, i aktorsko. Mogę się rozwijać, bo mam możliwość współpracy również z osobami, które przychodzą też do nas, uczestniczą też w naszych spektaklach. Mam na myśli muzyków czy aktorów zawodowych.
1: Ja też się rozwijam w tym teatrze. Myślę sobie, że bardzo się rozwinęłam, bo dawniej to ja się tak wstydziłam. A pan Grzegorz Miadga, najpierw chodziliśmy na warsztaty i mówi, ja cię zaprowadzę gdzieś, gdzie się na pewno rozwiniesz. No i pan Grzegorz zaprowadził nas do teatru Exit, do Maćka.
3: Tak, myśmy trafili przez taki projekt unijny właśnie. Razem z Asią przyszliśmy równocześnie do teatru. No i blisko, bo myśmy troszeczkę później przyszli. Pół roku, zanim Maciej teatr objął. No, ale, ale właśnie, tak jak mówię, możemy się tutaj realizować. Mamy kontakt z publicznością, występujemy w różnych filmach, spektaklach i to jest dla nas wielka sprawa być w Teatrze Exit.
0: Rysiu, w świecie teatru ogromną rolę gra wzrok. Przestrzeń, gesty, mimika. Ty nie widzisz już od kilkudziesięciu lat. Jak budujesz swoje role? Jak, w metaforze to ujmę, jak widzisz scenę i osoby, z którymi grasz?
3: No, widzę je przede wszystkim, mogę je oceniać, znaczy widzieć poprzez, wiadomo, że nie za pomocą wzroku, tylko odbieram ich po prostu inaczej, no, bardziej tak werbalnie, tak? I to jest właśnie to tak wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie roli, no to troszeczkę mam taki problem z mową ciała, nie? Bo ja nie widzę, więc nie wiem, jak się w ogóle ludzie zachowują, nie? Ale to tutaj Maciej nam bardzo też pomaga też w tym, jak to osiągnąć, żeby to było też właśnie, żeby ta mowa ciała też można było ją, że tak powiem, też użyć tej mowy ciała, czy gestu, czy jeżeli czegoś na przykład nie wiem, nie? No to popytam po prostu, jak to zrobić i...
0: A Asiu, ty, jak ty sobie radzisz na tej przestrzeni teatralnej?
1: Ja sobie myślę, że dobrze sobie radzę, no bo ja się nauczyłam tego. To nie było trudne.
0: To pięknie.
3: Asiu, jest troszkę łatwiej może, no bo ona jednak widzi. Nie?
1: Na początku było dla mnie trudne. Sobie myślę, Panie Boże, ale spróbuję. To mi szkodzi spróbować, nie? No i udało się. Spróbowałam i zostałam w tym teatrze. I myślę sobie, że dostanę pracę na...
3: Już ją mamy.
1: Już mamy.
3: Już ją mamy.
1: Już mamy ją.
2: Ale dobrze się mówi, bo cały czas chodzi o to, że...
3: O zas.
2: Że jakby plan na pracę taką stałą w formie etatów gdzieś tam nam się marzy i jest taka forma zakład aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, do którego zmierzamy, bo chcemy, żeby aktorzy, którzy są wynagradzani tytułem umów o dzieło, żeby mieli też normalny etat, tak jak aktorzy teatralni mają etat i jakieś tam wynagrodzenie za występowania w sztukach, żeby to było podobnie, żeby to było też miejsce takiej etatowej pracy dla wszystkich aktorów.
0: Tak, to też daje poczucie takiego bezpieczeństwa, prawda?
1: Nie tylko poczucie, że jestem komuś potrzebna, że mogę coś zrobić i że mnie mogą widzieć ludzie.
0: Tak, to bardzo ważne, Asia, co powiedziałaś. Ale wasza historia, twoja i Rysia, to nie tylko teatr. To też niesamowita relacja prywatna.
1: Tak.
0: Mówi się o was, Asia, że jesteś oczami Rysia, a Rysiek, że jest siłą Asi.
1: Tak, to prawda. Ja jestem jego oczami, bo ja mu mówię, że tu jest drzewo. Możesz go dotknąć. Że jesteśmy w lesie, że tu jest ten trawa.
3: Tak, jest, Asia opisuje mi różne rzeczy.
1: Jesteśmy teraz w parku. No i jest fajnie. I niedawno się pobraliśmy. Zawarliśmy związek małżeński. I z tego się cieszymy.
0: A to był lipiec? Nie, to był
3: 20 czerwiec.
0: To był czerwiec.
1: 20 czerwiec.
0: To był czerwiec. A opowiecie nam o tym, jak narodziło się uczucie, ta miłość między wami? Za kulisami albo między kulisami?
3: To znaczy, myśmy już do teatru przyszli jako para. Myśmy już wcześniej poznali. Także
1: wcześniej się poznali.
3: Na innych, na WTZ.
1: Na WTZ, tak.
3: Ale to tak... Ja też nie od razu zwróciłem uwagę na Asię, to się troszkę później stało, bo byłem troszkę
1: w związku. I tak się rodziło,
3: aż się urodziło, no właśnie.
1: Aż się pobraliśmy, nie?
0: A decyzja o ślubie była poprzedzona rozmowami, czy to się taki sposób naturalny, że tak
1: to
0: powiem?
1: To była moja decyzja. Ja się spytałam Rysia, czy może tak być? Bo ile można chodzić?
3: Ile można chodzić, ale było też tak, że ja zrobiłem ten pierwszy krok na Sylwestra, bo myśmy byli wtedy na WTZ tak, w Stowarzyszeniu Klika, jeździliśmy na obozy, jeździliśmy na Sylwestry i wtedy, kiedy już ten mój poprzedni związek się rozpadł, jak wtedy, kiedy ja już zauważyłem Asię, już ta znajomość tam trwała może miesiąc, dwa, i był ten wyjazd sylwestrowy, no i tak właśnie w dzień tego balu po spacerze przyszliśmy. Ja tak akurat było tak, że znalazłem się koło Asi, nie było nikogo w pobliżu. I ja tak do niej na uszko, tak: Asiu, czy zechcesz zostać moją dziewczyną? I Asia od razu oczywiście się zgodziła, była, że tak powiem, uszczęśliwiona i zaczęliśmy od tego momentu chodzić ze sobą.
1: No i chodziliśmy, aż pobraliśmy się.
3: Znaczy, ta decyzja dojrzewała długo?
1: Ta decyzja oczywiście w nas dojrzewała, bo sobie myślę, czy to się da. Ja chcę, ale czy to się da?
3: No tego nie wiedzieliśmy, czy
0: nie
3: no, wiedzieliśmy.
0: To jest możliwe. Spotkaliście się z trudnościami?
3: Tak, spotkaliśmy się z trudnościami, no bo wiadomo było, że no, trzeba było zacząć od księdza, nie proboszcza, tak. Który to z parafii Asi, który... No zażądał pewnych dokumentów, między innymi tak, bo nie wiedzieliśmy, czy Asia ma zdolność składania oświadczenia woli, tak? I to trzeba było taką rozmowę z panią.
1: I poszliśmy do takiej pani doktora, którą Maciej
3: pani psychiatra.
1: Znał, poznał i pani psychiatra powiedziała, że ja jej powiedziałam, że chcemy się pobrać, że ja nie żartuję, że naprawdę chcę zawrzeć związek małżeński z Rysiem.
3: Tak, no i pani nam tak właśnie takie zaświadczenie wypisała i...
1: Pani doktor nam zaświadczenie wypisała.
3: No i tak, po kolejnym takim etapem były nauki, tak? Bo to też trzeba też przez to przejść. Myśmy w takim trybie troszkę przyspieszonym przeszli, bo to było jedno spotkanie takie prawie 4-godzinne. No i to ten tą przeszkodę też pokonaliśmy. No to już potem było dużo łatwiej.
0: Później nie
3: potem
0: było
3: już nie było. Tak, znaczy tak, potem już, jeżeli chodzi o te sprawy, takie już wiadomo było, że się da, że można i że na pewno się to stanie.
0: Z jaką reakcją zespołu spotkaliście się, jak poinformowaliście o swojej decyzji?
3: Generalnie można powiedzieć, że raczej nam kibicowano, tak? Wszyscy prawie. No były też osoby, które się o nas trochę obawiały.
1: Wszyscy nam kibicują do tej pory.
3: Aczkolwiek zdarzają się też takie osoby, które troszkę się o nas troszczą. No wiadomo, to my to doceniamy też.
1: My to, jak to my będzie to dalej. Doceniamy. I mówimy im, że to się uda. Teraz jeszcze tylko, żeby się udało, to mieszkanie to już będzie wszystko.
3: Znaczy tutaj chodzi też o mieszkanie swoją drogą, ale chodzi o ułożenie asystentury, żeby, bo Asia potrzebuje opieki całodobowej, tak? I trzeba tak poukładać tą asystenturę, żeby tych asystentów było kilku, żeby oni się zmieniali, że na przykład na wypadek choroby któregoś z nich, żeby nie było tak, że zostaniemy sami bez pomocy. I to tutaj jest, że tak powiem, większy problem niż z mieszkaniem też, ale to jest ważniejsze najpierw, bo nie możemy iść do mieszkania bez tej asystentury.
1: Nie możemy iść.
3: I to na pewno nikt do tego nie dopuści, żebyśmy się znaleźli w mieszkaniu bez asystentów.
0: Rozumiem, ale rozumiem, że czekacie.
3: Tak, to jest długi
0: proces.
3: Cała
0: procedura rozpoczęła się już.
3: Można tak powiedzieć, tak.
1: Mam nadzieję, że się rozpoczęła.
3: Ale to jest długi proces.
1: Ale to jest długi proces i ja muszę uzbroić się w cierpliwość.
3: No obydwoje musimy się uzbroić w cierpliwość, żeby, bo Asia by chciała jak najszybciej.
0: No, to jest zrozumiałe.
3: Z tego DPS-u właśnie, że tak powiem, wyjść jak najszybciej. Ja bym też chciał, też bardzo pragnę tego, żebyśmy byli w końcu razem, nie? Bo my i tak bardzo dużo czasu razem spędzamy, natomiast wtedy byśmy byli już 24 na dobę ze sobą.
0: Zgadza się. Asiu, muszę zapytać, bardzo chcę w zasadzie zapytać, nie muszę, ale opowiedz mi, jak czułaś się, bo to jako kobieta zapytam, jak czułaś się przed ślubem, jak byłaś tak pięknie ubrana i wiedziałaś, że to jest ten dzień, kiedy poślubisz Rysia. Jakie to uczucie? Co czułaś?
1: Bardzo się cieszyłam, aczkolwiek wtedy lało. Ja mówię, Panie Boże, daj nam pogodę, jeżeli to jest w Twojej gestii, bo oczywiście w dzień ślubu rano lało sobie, myślę, Panie Boże, proszę Cię o słoneczko, o nic więcej nie.
3: Słoneczko wyszło.
0: I wyszło słoneczko, z tego co ja pamiętam, na tych filmikach w plenerze, które oglądaliśmy.
1: Słoneczko, a jak się obudziłam rano, to lało.
3: Tak, był wtedy też, ale wtedy słoneczko wyszło, jak przyjechały te riksze. I jak mieliśmy wsiadać na riksze, to już słońce wyszło, zaczęło świecić i już potem nie było żadnych przeszkód pogodowych.
0: No tak. Przypomnijcie nam, gdzie odbył się wasz ślub? Sakrament małżeństwa zawarliście?
1: W kościele świętej Katarzyny.
0: W Krakowie.
1: Tak. W Krakowie.
3: I ksiądz kardynał Grzegorz Ryś nam udzielał.
1: Udzielał nam ksiądz kardynał.
0: Jak to się stało, słuchajcie?
1: Stało się tak, że pewnego dnia pojechaliśmy po prostu do niego z Maciejem i poprosiliśmy o to.
3: Tak, myśmy sobie tak założyli, tak, żeby tak byliśmy właśnie
2: tak
3: tam. Tak było. W trójkę pojechaliśmy.
2: Taki ślub niezwykły wymaga niezwykłej oprawy.
3: Dokładnie.
0: I taka była.
2: Taka była.
0: Słuchajcie, kochani, dzisiejszy świat obsesyjnie promuje kult sukcesu, idealnego ciała, niezależności. Natomiast teatr Exit, do którego wracam w temacie, pokazuje piękno ukryte w kruchości, potrzebę bycia też zależnym od drugiego człowieka. Czy to jest taki wasz, Maćku, manifest pod prąd dla tych współczesnych trendów?
2: Nie wiem, czy manifest, ale na pewno tak, odwołując się do homilii księdza kardynała, miejscami naprawdę pięknej, bardzo ładnie ksiądz kardynał powiedział o tym, że że współczesny świat sprowadza człowieka, ciało człowieka do bycia wieszakiem na ubrania. I to było bardzo, bardzo piękne i bardzo mocne, ale też nawet kardynał miał taką myśl, z którą się podzielił, że ten ślub jest ważny dla Asi i dla Rysia, ale on jest równie ważny dla nas wszystkich, którzy to obserwują, bo jakby może nie jako manifest teatru, ale zdarzyło nam się choćby w spektaklu Pieśń nad pieśniami opowiadać o miłości. Aktor Marcin Konik z porażeniem mózgowym jako oblubieniec i Natalia Niewidoma jako oblubienica. I tak wtedy, jak pracowaliśmy nad tym spektaklem, to miałem takie obserwacje, taką pewność, że pokazujemy, że dotykamy miłości takiej prawdziwej, takiego jądra miłości dotykamy. I teraz to, co tu się wydarzyło, to jest coś absolutnie niezwykłego, bo ja 9 rok z hakiem patrzę na Rysia i na Asię i uczę się tego, czym jest miłość, bo miłość to nie jest tylko uczucie, to nie jest jakiś poryw serca tylko i wyłącznie, który się kończy rozwodem po 2 latach często albo jeszcze wcześniej, tylko miłość jest też wyborem i to jest też taka droga, którą się idzie razem i na którą się człowiek decyduje i te akcenty są zupełnie jakby inaczej w tej relacji Aśka-Rysiu widoczne, bo ta miłość tutaj sprowadza się do takiej dobroci, do pomocy w takich najprostszych rzeczach, do zachwytu, który nie jest takim zachwytem oczywistym, no bo często się pyta pary młodej, co cię zachwyciło w tym drugim, no i Rysiek z perspektywy osoby niewidomej udziela bardzo ciekawych odpowiedzi na to, czym ujęła go Asia. I to jest takie niezwykłe, że można nie przez pryzmat atrakcyjności patrzeć na drugą osobę, tylko można docierać do jakichś takich pokładów, które są ukryte. I tak myślę, że to, co my mamy, może jako nie manifest, ale bym powiedział bardziej jako misję, którą gdzieś tam próbujemy realizować, to jest prowadzenie widza do tego, żeby dostrzegał prawdziwe piękno, tak, które często jest ukryte przed światem. Mhm.
0: Zwłaszcza, że tej sztuczności w tym świecie jest niezwykle dużo. I to mówię o tej sztuczności też takiej powierzchownej, prawda? Ale nawiązałeś do tego, co mówił Rysiu, czy co go ujęło. Asia, ja bym tutaj się zwróciła, Rysiu, do ciebie. Czy mógłbyś nam ujawnić tutaj, co cię ujęło w Asi?
3: Ujęła mnie przede wszystkim taka dobroć, przede wszystkim to, że Asia ma zawsze taką pogodę ducha, potrafi pocieszać czasami też, jak mi na przykład jest niewygodnie albo źle jakoś, nie? Potrafi się wszystkim dzielić, ma bardzo piękną barwę głosu, często się uśmiecha i to mnie właśnie ujęło w Asi, że ona jest taka dobra, taka czyściutka, taka fajna. Czyściutka, mam na myśli tutaj tak. Duszę Asi. Tak.
0: Asiu, a co ciebie ujęło, jeśli chodzi o Rysia?
1: Rysiu jest cierpliwy i piękny dla mnie. A ja jestem jego oczami, on jest moimi nogami. I rączkami, bo ja się poruszam na wózku.
0: No tak, ma powstać film dokumentalny, tak?
2: No, powstaje.
0: Opowiadający, czy już powstaje, o waszej miłości i o tym wspólnym życiu. Kochani, Asiu, Ryśku, jak wy się czujecie z tym, że wasza taka prywatna, głęboka historia stanie się wkrótce, no powiedzmy sobie szczerze, inspiracją dla tysięcy ludzi w całej Polsce?
1: Ja myślę, że... No. Ja się dobrze czuję. Ja myślę, że to trzeba ludziom pokazać. Nie chować tego gdzieś tam.
3: Znaczy chcemy się tym podzielić też, nie? Chcemy
1: się podzielić naszą radością i powiedzieć niepełnosprawnym, że się da. Trzeba przejść pewne procedury, ale się da.
3: chcę właśnie też pokazać, że między dwojgiem ludzi też niepełnosprawnych może się zrodzić miłość. Właśnie takie uczucie jak miłość.
0: Mhm. Pięknie.
3: W każdym można się zakochać.
0: Tak. Kochani, na koniec powiedzcie nam, jakie są najbliższe wasze plany?
3: Na razie, no, że tak powiem, wszystko jest, mówiąc kolokwialnie, po staremu, no, czyli ja mieszkam na razie u siebie, Asia u siebie, ja dojeżdżam do Asi, bardzo dużo czasu spędzamy, będziemy jeszcze więcej.
1: Będziemy jeszcze więcej razem.
3: Teraz mamy przerwę wakacyjną, więc, no, więc będziemy sobie ze sobą dużo przebywać, będziemy sobie rozmawiać, będziemy sobie, nie wiem, tam ćwiczyć, śpiewać piosenki, które tam Asia ma.
0: Pięknie śpiewa.
3: Asia bardzo pięknie śpiewa. Mimo tej astmy, którą ma, ale radzi sobie z tym i ma bardzo piękną barwę głosu też. I to też mnie tak ujęło, jak usłyszałam właśnie Asię pierwszy raz śpiewającą, nie? Tak, to po prostu mnie, jak Asia śpiewa Dzięki Ci, to jest ten psalm, który można sobie zobaczyć jako teledysk na YouTubie, to mnie po prostu powala ta piosenka. Jak ja ją słyszę, jak Asia śpiewa, to mi się od razu łzy cisną do oczu i strasznie mnie to wzrusza.
0: Pięknie. A jakie są plany Teatru Exit na najbliższy czas?
2: No, przede wszystkim dokończyć film, bo można powiedzieć, że zdjęcia domknęliśmy. Teraz trwa zbiórka na film. Udało nam się sfinansować całe Huczne Wesele, które było pięknym wydarzeniem dla kilkuset osób. A teraz trzeba doprowadzić do tego, żeby ta zbiórka pozwoliła na realizację filmu, na montaż filmu, na skomponowanie muzyki, koloryzację i tak dalej, ale też na premierę taką godną, bo to wszystko wymaga dużych kosztów. Mamy już taką datę wstępną, 28 października, kiedy chcemy ten film w Krakowie pokazać. Być może wcześniej zrobimy pokaz dla mediów, ale też jesteśmy w trakcie realizacji spektaklu kolejnego, bo skoro teatr, to jednak zależy nam na tym, żeby kolejne tytuły też teatralne powstawały, więc trwają prace nad spektaklem Szepty Oli, niezwykłej poetki cierpiącej na zanik mięśni, Oli Cichoń, wspaniałej zupełnie osoby, która studiuje pomimo swojej bardzo ciężkiej choroby, studiuje na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim, pisze wspaniałe wiersze i chcemy też twórczość jej pokazać światu i realizujemy spektakl taki muzyczny Szepty Oli, na bazie właśnie tekstów Oli we współpracy z Kamilą Kansy, fotograf wybitną. Oczywiście Adam Szewczyk robi muzykę, Asia też tam ma swoje piosenki, Rysiek też ma tam swoją rolę przewidzianą. Więc jakby czeka nas teraz wakacyjna przerwa, nasz wyjazd na obóz teatralny, taki spędzamy zawsze tydzień czasu w roku na wypoczynku, bo generalnie w ciągu roku dużo pracujemy, ale też mamy taką potrzebę pobycia ze sobą, niepracowania, więc to jest to rytualne nasze Podlasie coroczne. No a jesienią ruszamy bardzo intensywnie do pracy, bo będą dwie premiery spektaklu i filmu Trzeba Marzyć i właśnie spektaklu Szepty Oli.
0: Macieju, kiedy będzie można to zobaczyć na żywo tutaj w Krakowie?
2: Daty premiery z teatru jeszcze nie mamy, ale na pewno będzie to jesień, być może koniec września lub listopad, bo nie chcemy skumulować tych dwóch premier w październiku, ale na pewno w tym roku jeszcze dwa nowe tytuły, czyli to już dobijemy do liczby 19, czy 20 może zrealizowanych łącznie przez te 10 lat.
0: Informacje o terminach uzyskamy ze strony facebookowej i teatru.
2: Tak, dokładnie. Jest takim naszym medium najaktywniejszym, strona, profil Teatr Exit na Facebooku, ale też wszystkie informacje są na stronie www.teatrexit.pl.
0: To w takim razie jeszcze jedna prośba. Powiedz nam, Maćku, gdzie nasi słuchacze lub w jaki sposób mogliby wesprzeć wasze nadchodzące produkcje i te filmowe, i teatralne?
2: No przede wszystkim byśmy prosili i zachęcili do tego, żeby zapoznać się z linkiem do zbiórki. Jeśli można go gdzieś tutaj w audycji podwiesić, to bardzo byśmy o to poprosili. I link do zbiórki zawiera wszelkie możliwe informacje na temat Asi, Rysia. Jest tam kilka materiałów filmowych, jest opis i bardzo wygodna strona do wpłat. i naprawdę każdego zachęcamy. I też dodam, że każdy wpłacający, nawet jeśli jest poza granicami Polski, będzie mógł ten film obejrzeć, bo po premierze w Krakowie będziemy organizować taką premierę online właśnie dla wszystkich darczyńców, więc każdy, kto wesprze film, będzie mógł go zobaczyć.
0: Mm-hmm. Bardzo ciekawa i ważna inicjatywa. Kochani, pięknie dziękuję. Naprawdę jestem zaszczycona, że mogłam z wami rozmawiać. Chylę czoło.
1: Nam też jest bardzo miło.
0: Bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam z wami rozmawiać dzisiaj. Dziękuję Macieju, dziękuję Asiu.
3: Dziękujemy.
0: Dziękuję Rysiu.
3: Dziękuję.

stworzyłeś. Dzięki Ci za wszystkie dzieła Twe. Dzięki Ci, że duszę moją uwielbiłeś.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam Państwa serdecznie i zapraszam wszystkich słuchaczy na kolejną audycję z cyklu Na prawej stronie osi. Dzisiaj tytuł Sztuka, która przekracza ciemność. Niezwykła historia miłości i pasji w teatrze Exit. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wartościach tradycji, pięknie i sprawach fundamentalnych w realiach XXI wieku. Dzisiaj naszymi gośćmi jest absolutnie wyjątkowa trójka gości z Krakowa, którzy udowadniają, że dla ludzkiego ducha napędzanego wiarą i pasją nie ma barier do pokonania. Moimi Państwa gośćmi są Maciej Sikorski, reżyser, scenarzysta, charyzmatyczny założyciel krakowskiego teatru Exit, z którym już rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Witaj, Macieju.
2: Dzień dobry.

0: jest dwoje niezwykłych aktorów tego teatru. Joanna i Ryszard Waligura.
1: Dzień dobry.
0: Pięknie. Asia na co dzień zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym i porusza na wózku, a Rysiek od ponad 50 lat jest osobą niewidomą. Łączy ich scena, na pewno głęboka wiara oraz piękna, poruszająca historia miłości, która niedawno zaprowadziła Was, Asiu i Ryśku, przed sakramentalny ołtarz.
2: Tak. Dokładnie tak było.
0: Porozmawiamy zatem o tym, jak teatr potrafi wyciągnąć z człowieka z cienia, o łamaniu barier, o nowym projekcie filmowym opowiadającym ich historię oraz o tym, dlaczego w świecie, który promuje samowystarczalność, to właśnie słabość i spotkanie z drugim człowiekiem rodzą tą największą siłę. Zostańcie Państwo z nami. I teraz zaczniemy od pytania do Macieja. Maćku, Teatr Exit działa już od prawie dekady. Kiedy zakładałeś ten teatr, przyświecała Ci idea, że kiedy wieje Duch Święty, nie ma rzeczy niemożliwych. Jak z perspektywy czasu oceniasz tę artystyczną i duchową drogę? Co było największym wyzwaniem?
3: Wyzwania nie było jakiegoś może jednego największego, tylko zawsze wyzwania.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam Państwa serdecznie i zapraszam wszystkich słuchaczy na kolejną audycję z cyklu Na prawej stronie osi. Dzisiaj tytuł Sztuka, która przekracza ciemność. Niezwykła historia miłości i pasji w teatrze Exit. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wartościach tradycji, pięknie i sprawach fundamentalnych w realiach XXI wieku. Dzisiaj naszymi gośćmi jest absolutnie wyjątkowa trójka gości z Krakowa, którzy udowadniają, że dla ludzkiego ducha napędzanego wiarą i pasją nie ma barier do pokonania. Moimi Państwa gośćmi są Maciej Sikorski, reżyser, scenarzysta, charyzmatyczny założyciel krakowskiego teatru Exit, z którym już rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Witaj, Macieju.
2: Dzień dobry.
0: Oraz dwoje niezwykłych aktorów tego teatru, Joanna i Ryszard Waligura.
1: Dzień dobry.
0: Pięknie. Asia na co dzień zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym i porusza na wózku, a Rysiek od ponad 50 lat jest osobą niewidomą. Łączy ich scena, na pewno głęboka wiara oraz piękna, poruszająca historia miłości, która niedawno zaprowadziła Was, Asiu i Ryśku, przed sakramentalny ołtarz.
3: Tak. Dokładnie tak było.
0: Porozmawiamy zatem o tym, jak teatr potrafi wyciągnąć z człowieka z cienia, o łamaniu barier, o nowym projekcie filmowym opowiadającym ich historię oraz o tym, dlaczego w świecie, który promuje samowystarczalność, to właśnie słabość i spotkanie z drugim człowiekiem rodzą tą największą siłę. Zostańcie Państwo z nami. I teraz zaczniemy od pytania do Macieja. Maćku, teatr Exit działa już od prawie dekady. Kiedy zakładałeś ten teatr, przyświecała Ci idea, że kiedy wieje Duch Święty...

Gadać możesz, nie odpowiadać możesz, nawet się bronić możesz, czasem się zdarzać. Polubiłem cię, polubiłem cię. Nie tak miało być wcale, serce już w pancerzyku, w moim wieku przyjemność, przyjemności bez liku. Polubiłem cię, polubiłem cię.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

zezwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zezwalania na błędy tego

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzurujcie.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!